minutu tichiti kudya muAfrica, Africa, Africa, Africa. Kwamba kuti atiwejewa kupika ngana tiwejewa kamulana nchigombo muno kuti ngana vaga nkutujinjilila vanem.

pakuzvengwa nagandi mwapo sheleva kumangu wenu wanyamama wenu wanyanganga wenu kuika kwegwenu ngamwa mbwinya anita nkanielela ugali ugali iwo nganiunzika.

0: posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.
1: Rapi Msambike Niasa.
2: Kulusa kwatu kwa mchinyanja ndipori kumveka pa 238 Chonda Media. Frequency and yamili 200 kHz. Moni hukundidwa hatu umvera kwina kulikonseko kumene muli yafika nthawi yoti tupasileni programu atu a mchinyanja. Posa chidwa apati kupasilani mgwirizano wapakati pa Niasa Tete komanso ndi anzathu ku Zambia. Mukhale pomwepo ndi wairesi yanu chifukwa tikudziwa bwino lomwe kuti kandi mverere amatenga za maluwa. Ineyo ndine Bright Sonjera ndipo tijo Pedro Silemani ndamene ali pamakinapa. Kwa ife tonse tifunleni za bwino zonse kumvera kwa bwino zimene zisatire pano. Ulendo umenewu tinyamuka pano kukafika mpaka na 19 horas imene ili 7 o'clock. Ndiye mpaka kumeneko tikhale limodzi chifukwa ndi zambiri zomwe tili nazo zomwe tikufuna kukupasilani inu okondedwa athu. Chifukwa timakukondani, timakufunirani zabwino zonse komanso timasangalala kuti mmakhala pamenepo kumvera zomwe timakutengerani mkulusa kwathu kumeneko kulusa kwa mchinyanja. Ambuye akudaliseni, Ambuye akusogolereni chifukwa tikudziwa bwino lomwe kuti iyeyo ndamene angasogolere bwino ndipo tiyeni tikhale limodzi ndithu.